marada gima dwaro na yudia e wodi komolora tego anu gima dwaro na yudia e okodo madanda ajanora janda na yudi wodi komolora tego anu

jak przyjemnie kołysać się wśród fal. Szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie, radosny słychać śpiew, gdy szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją tak, gdy jest pogoda, szumi woda, czego jeszcze?

jak przyjemnie kołysać się wśród fal. Szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie radosny słychać śpiew. Szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją ptak. Jest pogoda, szumi woda, czego jeszcze brak do szczęścia? Ach,